Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.
2: Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim.

pompa krew. Rytm wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucitnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszurte z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tyłek. Jesteś system mechanicznie doskonały.

czwartek, godzina 21. Michał Giorę przy mikrofonie. Zapraszam serdecznie na program Reżyser, który zawsze czwartki o 21. Ale zanim rozpocznę sygnałem, będę kontynuował temat tego, co nas denerwuje. Ponieważ uważam, że mam do tego prawo. Denerwuje mnie fakt, że nie mogłem się rozstawić tak, jak chciałem, a dzisiejszy program miał być specjalny. I tak poza tym, państwo tutaj, którzy prowadzili przede mną audycję, mówili o tym, że kanapka spada zawsze na nasmarowaną stronę. Tak mówi prawo Murphy'ego, a Murphy to jest taki koleś, który ostatnio bardzo denerwuje pewnego mojego przyjaciela, bo co chwila jego prawa działają przeciwko niemu. I dzisiejsza audycja będzie poświęcona głównie mojemu koledze, który dzisiaj ma urodziny, a prawo Murphy'ego działa przeciwko niemu, a ja zaczynam się zachowywać jak małe dziecko. No dobrze, w każdym razie czwartek, godzina 21, zaczynamy Reżyser, który dzisiaj będzie o dwóch filmach na początku i na końcu, a pomiędzy będzie jeszcze 6 lub 7 premier. Sprawdzę to na mojej kartce, której nie ma przede mną, bo wszedłem dosłownie 45 sekund temu. Zaczynamy więc od początku. Bond. James Bond. Witam serdecznie po raz kolejny. Przypominam, że Reżyser to jest subiektywny program radiowy o tematyce filmowej. Dziś reżyser będzie dość wyjątkowy, dość taki, że tak to ujmę, przypchany prywatą. Ale żeby wszystko zacząć od początku w dobrym nastroju, zacznijmy spokojnie. Ci, którzy tego filmu nie widzieli, może przez te 10 minut uda mi się zaprosić ich na ten film. A ci, którzy go widzieli, bardzo dobrze będą wiedzieli, co to za piosenka.

0: Dobrze, więc może przynajmniej teraz się trochę uspokoję, skoro dzisiaj był ten program serwisu o denerwowaniu. Muszę przyznać, że to już chyba jakaś taka tradycja i znów prawo Marfiego zadziałało, bo zazwyczaj, kiedy program jest przygotowany wręcz prawie że do ostatniej minuty, coś się musi stać, żeby ten program nie potoczył się dokładnie tak, jak chciałem. Ale taki jest właśnie urok radia na żywo. Mam już teraz przed sobą swoją kartkę i teraz mogę zacząć właściwie to, co zazwyczaj mówię tuż po dżinglu początkującym naszą audycję. Nie, wciąż jestem sam, więc moją audycję. Za chwilę przejdę do ludzi, którzy są na kanale Ircowym SAR. Już teraz witam ich bardzo serdecznie. Przypominam, że poza kanałem Ircowym SAR można się ze mną skontaktować z adresu www.sar.pg.gda.pl, gdzie aktualnie w górnym prawym rogu jest link do mojego programu. Oprócz tego czynny jest adres rezysar@wp.pl. Dzisiaj w programie 7 premier. 6 zagranicznych i 1 polska. Filmy wydaje mi się dość ciekawe, nawet bardzo ciekawe. O wielu z tych filmach mam wiele do powiedzenia. Mam wiele muzyki, która dzisiaj będzie specjalnie dobierana, żeby zaspokoić gusta nie tylko przeciętnych i nieprzeciętnych, bo przecież wszyscy słuchacze audycji i reżyser są nieprzeciętnymi słuchaczami. Przecież każdy z nich ma swoje subiektywne zdanie i zachęcam ich do dzielenia się tym zdaniem. W każdym razie będzie dużo muzyki, że tak tu ujmę, z cięższej półki, co nie zmienia faktu, że tak jak można było usłyszeć, też było trochę spokojnej muzyki. Plan był trochę inny, ale właściwie przykro mi, że będziecie musieli obyć się teraz jeszcze krótką chwilę bez muzyki. Ale chciałem powiedzieć parę słów na temat filmu, który obejrzałem przedwczoraj. Mam przed sobą swój taki prywatny notatnik, który zawsze mam ze sobą. Dwa dni temu obejrzałem film Kill Bill, najnowszy film Quentina Tarantino, na który zapraszałem was tydzień temu. I dzisiaj nie miałem innego wyjścia, jak tylko zacząć program piosenką Nancy Sinatry Bang Bang pod tytułem My Baby Shut Me Down. Ten utwór... Tarantino ogólnie mówi zawsze, że utwór, który rozpoczyna film, wprowadza w klimat filmu, że on zaczyna dyktować tempo. I choć w filmie potem jest bardzo dużo akcji, to trzeba przyznać, że narracja jest bardzo płynna i właśnie tak jak ta kołysanka usypia czasami niektórych widzów lub słuchaczy, to tak samo film w pewnym sensie uśpił mnie na tyle, że potem przez pół godziny po wyjściu z kina właściwie nie mogłem się odezwać. Siedziałem w fotelu filmowym do końca napisów, uparłem się, ale udało się. Jeśli chodzi o sam film, to nie chcę zdradzić zbyt dużo, bo być może są jeszcze słuchacze, którzy filmu nie widzieli, ale zachęcam ich bardzo serdecznie. Prawdą jest to, że jest w tym filmie dużo krwi, ale uważam, że i tak Tarantino oszczędził najbardziej krwawych momentów, mogłoby się to wydawać dziwne, ale może właśnie przez to, że nie jest to pokazane dosłownie, tylko jest pokazany na przykład zamach i potem to, co się po nim dzieje, a nie sam moment cięcia, człowiek sobie wyobraża resztę i dlatego go tak bardzo to boli. Co tak poza tym, jak zazwyczaj u Tarantino kolejność scen jest przemyślana pewnie z góry, ale ich niechronologiczna niechronologiczne następowanie po sobie wpływa właśnie na odbiór tego filmu. Poza tym muzyka jest bardzo ciekawa, ponieważ mamy tam wiele wręcz klasyków muzyki, nie tylko filmowej, które często są w zupełnie innym momencie niż się można było tego spodziewać. Są wręcz jakby kontrapunktem do tego, co się dzieje na obrazie. Poza tym mamy sekwencję anim oraz parę naprawdę ciekawych ujęć, w których trzeba przyznać, że cała ekipa postarała się, żeby plan świetnie oświetlić i żeby kamera mogła przejechać z jednego miejsca w drugie, pokonując różnego rodzaju przeszkody. I przez cały czas wszystko było dobrze oświetlone i wszystko było widać. Chyba muszę na chwilę odetchnąć. Teraz jeszcze jeden utwór. Najpierw krótki fragment zachęcający do obejrzenia tego filmu, a potem utwór opowiadający właściwie o bohaterce, która za chwilę wypowie te słowa.
1: To I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so.
2: Hey yo, I want to dedicate this song right here to Oren Ishii. Half Chinese, half Japanese, half American, and yo, over the species of feminine perfection. She got the sinister cat eyes and little freckles on her complexion. Cheaper than Yakuza, but she's wicked like Medusa. And she got crazy 88 killers that'll slice right through ya. Quick to chop her head off, then wipe the blood off. A long-range sniper shot she busts, never let her dud off. You got a minute to pray, and a second to die. You can see the image of the devil reflected inside her eye. But since she was a little girl, yo, she never would cry. She's seen so much tragedy, let me explain to you why. She grew up on a military base, where she had to face the brutality of her mother and her father being erased. The blood drops from her teardrops on her cheek, you see the smear spots. She silently watched as the shotgun sliced through her dear pops, through his thick skull. Yeah, she's vicious like a pit bull. And when it comes to hatred and revenge, she got a shit bull. Revenge is that fire that burns inside your soul. Hey, yo. She been busting off kneecaps, son, since the age of 11. But fucking an enemy to death, ugh, that was a favorite weapon. And the debt you paid in hell, boy, it can't be paid in heaven. You better get down on your knees, son, and start praying to the reverend. Bon appetit, boy, revenge is so sweet. Especially when it's served on a cold dish. But she has no wish but to cut your day short like the winter solstice. And a chance to receive a slight bit of mercy from all was hopeless. Oren Ishii, half Chinese, half Japanese, half American, over the species.
0: To był zespół RZA, który zaśpiewał piosenkę Ode wręcz do Oren Ishii. Oren Ishii to postać, która w filmie Quentina Tarantino Kill Bill jest odtwarzana przez Lucy Liu, aktorkę znaną m.in. z serialu Ally McBeal. Tutaj na kanale Ircowym Sar, na który chętnie zapraszam wszystkich fanów kina, jest już Jonus. Jonus był jednym z bardziej stałych słuchaczy audycji Reżyser w zeszłym roku i on już dzieli się również wrażeniami z Kill Bill. I zgodzę się tutaj z nim, że trzeba przyznać, w filmie jest bardzo dużo krwi. Ja wcześniej tylko zapowiadałem, że tej krwi jest dużo, bo usłyszałem to jakby z materiałów produkcyjnych, dowiedziałem się tego. Ale po obejrzeniu filmu stwierdzam, że krwi jest owszem bardzo dużo, ale uważam, że jest to w pewnym sensie uzasadnione. To jest sposób narracji Tarantino. I trzeba przyznać, że tam było sporo rzeczy, które właściwie były bardzo przemyślane, jak choćby nawet... Nie będę zdradzał. Ja proponuję, żeby jeszcze ci, którzy nie mieli okazji zaliczyć filmu Kill Bill, wybrali się jak najszybciej do kina, a może za tydzień porozmawiamy już bardziej otwarcie na ten temat. Teraz tak, jak wspominałem wcześniej, te pierwsze 15 minut programu, które właśnie były za nami, były zapełnione Kill Bill, parę informacji na temat tego filmu oraz dwa utwory. Więcej muzyki z tego filmu będzie za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, ponieważ ścieżka dźwiękowa jest naprawdę niesamowita. A teraz pora najwyższa przejść do premier, ale zanim do premier, to taka sprawa. Udało mi się otrzymać już odpowiedź od Cinema City Krewetka. I niestety okazało się, że jesteśmy zbyt małym radiem, to takie smutne, aby dostać zaproszenia, które były na przykład rok temu do wygrania. Ale ponieważ współpraca w zeszłym roku z naszym radiem układała się kinu bardzo dobrze, postanowiono przez cały czas utrzymać ewentualne gadżety, prezenty oraz plakaty filmowe. W przyszłym tygodniu mam zamiar spotkać się z odpowiednimi osobami i załatwić najświeższe plakaty. Poza tym mam zamiar odświeżyć listę starych plakatów i najprawdopodobniej już wkrótce na zakładce forum na stronie SAR znajdzie się informacja dotycząca tego, jakie aktualnie plakaty filmowe są na składzie. A teraz jeśli chodzi o premiery tego tygodnia, jak wspominałem, jest ich dość dużo i co ciekawe właśnie jest sporo tych filmów, więc może tym razem spróbuję od drugiej strony. Zacznę od tych filmów, które są dosyć specyficzne, o których... Zacznę od filmu Noga Jakacji. Wspominałem już dwa tygodnie temu, ale tu już posłużę się tym podkładem. O tym, że jest to film, który jest kontynuacją słynnej trylogii Jeffreya Reggio. Pierwszy film Koyaanisqatsi, potem Pałakacji i teraz tegoroczna premiera filmu właściwie z zeszłego

Billem Clintonem. Jest to takie jakby pewnego rodzaju subiektywne podsumowanie naszego dzisiejszego świata. Niedawno Klub Żak organizował przegląd wszystkich trzech filmów Jeffreya Reggio, a film Noga Jakacji będzie można już od jutra zobaczyć na ekranach polskich kin. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, a teraz chwila z muzyką Filipa Glassa, który pisał do wszystkich tych trzech filmów muzykę. Mimo wszystko ten fragment jeszcze z Koyaanisqatsi.

Ogólnie filmy Jeffrey'a Redge'a mają właśnie taki hipnotyczny wymiar. Jest to jakiegoś tam rodzaju przeżycie. Dziwne, jak producenci dają pieniądze na film, który z założenia nie jest aż tak komercyjny i nie wiadomo, jak się sprzeda. To by było, można byłoby powiedzieć, smęcenia na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą muzykę. Jak nieskromnie wspomniałem na samym początku programu, dzisiejsza audycja jest bardzo, znaczy, zakrawa o prywatę z mojej strony, ale to jest chyba jedyna okazja w przeciągu tych najbliższych paru lat, kiedy akurat w czwartek wypadają urodziny 1/3 zespołu filmowego The Filmmakers Team. I dlatego od tej pory muzyka będzie trochę szybsza, żywsza, ale jak najbardziej wciąż filmowa. Teraz pora na dwie kolejne premiery tego tygodnia. Pierwszy z nich to jest film polski Zmruż oczy. Jest to film Andrzeja Jakimowskiego, jest to jego debiut reżyserski i film został nagrodzony paroma nagrodami, m.in. właśnie za debiut, za reżyserię na festiwalu w Gdyni. Poza tym został wyróżniony na paru innych festiwalach, to wszystko można zobaczyć na plakacie z tego filmu. Główne role w tym filmie grają Zbigniew Zamachowski, Małgorzata Foremniak oraz Andrzej Chyra. Można zobaczyć też Olę Pruszyńską oraz Rafała Guźniczaka. I film opowiada historię pewnej małej miejscowości, tego jak ludzie potrafią tam ułożyć sobie życie. Widziałem dzisiaj zapowiedź tego filmu i muszę przyznać, że jak na polski trailer był zrobiony całkiem fajnie. Inny film, inna komedia, tym razem zagraniczna, jest to najnowszy film Joela i Ethana Coenów. Jest to film Intolerable Cruelty, czyli okrucieństwo nie do przyjęcia. Jest to film z doborową obsadą, można w nim zobaczyć George'a Clooney'a, Katrinę Zeta-Jones, Jeffrey'a Rusha oraz Billa Boba Thorntona. Film opowiada historię prawnika oraz pewnej pani, którą odtwarza prawnikiem jest oczywiście George Clooney, a panią jest Katrina Zeta-Jones. Ona zazwyczaj bierze ślub z bogatymi mężczyznami, a później się z nimi rozwodzi i bierze od nich pieniądze. Ciekawostką jest fakt, że tak jak na przykład Gwiezdne Wojny, epizod drugi Mroczne Widmo, film został zrealizowany całkowicie w technice cyfrowej, dzięki czemu bracia Coen mogli na bieżąco montować obraz co do ostatniej klatki i mówią, że bardzo przyjemnie się pracowało. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tylko reklama komputerów, na których pracowali, ale nie zmienia to faktu, że powoli technika cyfrowa zaczyna dorównywać tej analogowej i tak naprawdę w tym filmie przecież głównie chodzi o fabułę. A teraz, skoro już jesteśmy przy ściskaniu, całowaniu i tak dalej, to postanowiłem, że no, trochę trzeba rozruszać towarzystwo. You two, hold me, thrill me, kiss me, kill me z filmu Batman.

YouTube. Ten utwór czekał w takiej mojej poczekalni programu, żeby zostać zagrany przez dość długi czas. I w końcu się udało. Teraz kolejny z filmów, który by tutaj wybrać? Może ten. Tak się składa, że akurat dosyć duża rozpiętość i każdy z filmów na tyle dobry i na tyle ciekawy, że można coś o nim powiedzieć. Otóż już od jutra również na ekranach polskich kin film People I Know, Ludzie, których znam. Ten tytuł akurat dosyć dobrze przetłumaczony. Jest to film, w którym będzie można zobaczyć Al Pacino, Kim Basinger, Tia Leoni między innymi, czyli żonę Davida Duchownego, tak prywatnie. Jeśli chodzi o sam film, to jest to historia pewnego nowojorskiego, jakby to powiedzieć, faceta od załatwiania brudnych interesów różnych gwiazd. Jeżeli jakaś gwiazda coś przeskrobie, nie wiem, zrobi jakiś bałagan w jakimś hotelu, to on idzie i wszystko jak najbardziej próbuje zatuszować. Tak trochę jak postać, którą był pan Wolf w Pulp Fiction. No i Al Pacino gra tam postać takiego właśnie bardzo obeznanego człowieka, który w pewnym momencie jednak pod wpływem pięknej kobiety, jak zwykle, o wszystko winne są kobiety, wpakowuje się w pewną aferę i okazuje się, że tym razem to on sam jest jakby przedmiotem takiego sprzątania. No i jak uda mu się wyciągnąć siebie samego z tej sytuacji, można by się przekonać, wybierając się do kina. Trzeba przyznać, że trzeba wejść bardzo głęboko w ten świat, a głęboko, bardzo głęboko zajdziecie Mirror Quiet Deeper Underground z filmu Godzilla.

może parę ciekawostek ze świata kina. Otóż dowiedziałem się ostatnio, że film Powrót Króla będzie promować utwór Into the West z udziałem Annie Lennox. Poza tym The Passion of Christ, najnowszy film Mela Gibsona w USA, znalazł w końcu dystrybutora. Będzie to firma New Market, która dystrybuowała m.in. film Memento. Jest też poruszany temat trzeciej trylogii Gwiezdnych Wojen, czyli odcinków 7, 8 i 9. Podobno George Lucas nie chce już ich reżyserować, być może zajmie się nimi Steven Spielberg.

Jamiroquai, Deeper Underground, filmu Godzilla. Zastanawiam się właśnie, czy Come With Me, czy Deeper Underground. Ale jeżeli drogi jubilat twierdzi, że na razie jest mimo wszystko jeszcze zbyt spokojnie, to zaraz zacznie się mocniejsze granie. Ale najpierw premiera. Tym razem pararam, pararam, pararam. Film Identity, czyli tożsamość. Jest to film, który, no, reżyser niedużo wam powie, James Mangold, ale jeśli chodzi o obsadę, to można w nim zobaczyć Johna Cusacka, Ray Liotte oraz Alfreda Molinę, między innymi. Ogólnie założenie tej historii jest dosyć ciekawe. Otóż w wyniku burzy w pewnym motelu w oddali, znaczy z dala od miasta, w wyniku takich jakby zbiegów okoliczności spotyka się grupa ludzi, pozornie nie mająca ze sobą nic wspólnego. Ale po jakimś czasie ludzie zaczynają ginąć. No i w tym momencie zaczyna się problem. Jest to taki horror w stylu przypuszczalnie, jak się nazywał ten film ze zbiegami okoliczności? Pustka. W każdym razie... Jonus, pomóż mi. W każdym razie pomyślałem sobie tak, że tożsamość, identity, to też trochę tak jak osobowość, a wyczytałem ostatnio taką informację, że Vin Diesel rozważa powrót do filmu Fast and Furious, czyli Szybcy i Wściekli. Przypominam, że w pierwszej części zagrał on razem z Paulem Walkerem, w drugiej części już był tylko Paul Walker. Vin Diesel, jeżeli wcześniej skończy się zdjęcia do filmu Hannibal, i to wcale nie chodzi o Hannibala Lectera, tylko tego przywódcę antycznego, w każdym razie wtedy być może zagra w filmie Szybcy i Wściekli 3. A teraz utwór, który promował film Triple X, czyli XXX, który jest z Vinem Dieselem i niestety najprawdopodobniej jego druga część będzie bez niego, ale to jest właśnie jeden z utworów, który wydaje mi się powinny się spodobać naszemu dzisiejszemu jubilatowi, bohaterowi pozytywnemu dzisiejszej audycji, Soil Breaking Me Down.

Soil breaking me down. Jeżeli ktoś umie liczyć, a wierzę, że studenci uczelni wyższych potrafią liczyć, to z naszych 7 premier po wymienieniu 5 zostały nam 2. Pierwsza z nich, ponieważ jeszcze chcemy utrzymać ten klimat mocnej muzyki, to będzie Liga. Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Jest to film, na który sporo widzów i słuchaczy, między innymi ja, czekało dosyć długi czas. Otóż reżyserem tego filmu jest Steven Norrington. Jest to pan, który zrobił wcześniej film Blade, Wieczny Łowca. Jeśli chodzi o obsadę, to największą ciekawostką było to, że Sean Connery zagrał w tym filmie, a poza tym można tam zobaczyć m.in. Petę Wilson oraz Jasona Fleminga. Petę Wilson to jest ta pani, która grała Nikitę w serialu telewizyjnym, tym, do którego muzykę pisał Mark Snow. Jeśli chodzi o samą historię, to jest ona dosyć zakręcona pod tym względem, że są tam bohaterowie jakby z różnych beczek, bo jest tam Tomek Sawyer, jest wampir, jest podróżnik, jest niewidzialny człowiek, a ich środkiem lokomocji jest Nautilus. W każdym razie jest to niezła mieszanka wybuchowa, co dokładnie z tego wyszło, zobaczymy na ekranie. Jeśli chodzi o pomoc, to Jonus ostatecznie mi pomógł. Właśnie chodziło mi wtedy o film Final Destination. Tam właśnie w wyniku różnych dziwnych zbiegów okoliczności giną ludzie. Tutaj co prawda nie zbiegi okoliczności, a jednak chyba człowiek tym wszystkim steruje, bo oni mają coś wspólnego ze sobą. To wciąż na temat filmu Identity. A teraz utwór, który jest specjalnie na życzenie naszego dzisiejszego jubilata. Jest to utwór pochodzący z filmu Tomb Raider 2. Jest to utwór zespołu Korn i nazywa się Did My Time.

To był zespół Korn specjalnie z życzeniami urodzinowymi. Właściwie to mogę to w tej chwili powiedzieć. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin staruszku. A teraz ostatnia z premier tego tygodnia. Jest to właściwie takie połączenie komedii i filmu akcji. Jest to film Matchstick Man, czyli Naciągacze. Jest to film z Nicolasem Cage'em i samym Rockwellem w rolach głównych, a między innymi można zobaczyć razem z nimi Alison Lohman, młodziutką aktorkę, która gra córkę Nicolasa Cage'a, znaczy bohatera kreowanego przez Nicolasa. W każdym razie historia opowiada, znaczy film opowiada historię ludzi, którzy w dosyć wyrafinowany sposób okradają innych ludzi. I wydaje mi się, przy tym widząc trailer, że film będzie dosyć ciekawy. Jest to film w reżyserii Ridleya Scotta, czyli pana, który przywiózł nam, znaczy doprowadził do powstania takich filmów jak na przykład Obcy ósmy pasażer Nostromo, o czym będzie więcej za 2 tygodnie. Oprócz tego takie filmy jak Gladiator, Thelma i Louise, dużo tego było. A do jego, większość jego filmów muzykę pisał Hans Zimmer i tak samo jest też w przypadku filmu Naciągacze. Hans Zimmer jest jednym z moich ulubionych kompozytorów muzyki filmowej, stworzył m.in. muzykę do Króla Lwa, którą muzykę ja poza tym film też bardzo uwielbiam i dlatego teraz postanowiłem, że tylko właśnie jest. Tydzień temu, nie wiem czy pamiętacie, ci którzy słuchali pamiętają, że był taki kącik muzyki z deszczem, że to była muzyka filmowa, filmów kojarzących się z deszczem. Postanowiłem teraz uspokoić na chwilę przed kącikiem bondowym właśnie takim fragmentem z filmu Rain Man. Był to jeden z pierwszych filmów, w którym Hans Zimmer i Ridley Scott współpracowali razem, ponieważ ten utwór tak... Po pierwsze pasuje do klimatu pogody, który aktualnie mamy. Po drugie nastraja w jakiś taki sposób, a po trzecie będzie trochę na przekór tym niby ciężkim kawałkom, które dzisiaj były grane. Bo przecież w końcu reżyser jest audycją dla każdego fana kina i też fragment spokojniejszej muzyki na pewno się znajdzie. Living Wallbrook, Hans Zimmer,

No, widzę, że na kanale Jercowym SAR zrobiło się tłoczno, bo zamiast jednej są aż dwie osoby. Witam bardzo serdecznie Echo Girl na kanale Jercowym SAR. Słuchacie, czyli ty i Jonus, słuchacie audycji Reżyser, ale słuchają jej również pozostali słuchacze Radia SAR. Teraz ostatnie ciekawostki, jakie tutaj miałem. Zanotowałem sobie w ciągu tego tygodnia na przykład, że Hollywood bez Arnolda, to jest taki punkcik, który miałem rozwinąć, Terminator 4 oraz Conan 3, czyli King Conan, Crown of Iron, obydwa powstaną bez Arnolda Schwarzeneggera. Poza tym David Fincher ma zrobić Mission Impossible 3, Tom Cruise ponownie w roli głównej. Co z innym siłaczem kina światowego? Otóż Sylvester Stallone stwierdził, że pomysł na Rockiego 6 odłoży do szuflady, a Rambo 4 zacznie nad nim pracować. Także jest szansa na to, że jednak jeszcze go zobaczymy w Rambo 4, ale podobno ma mieć młodszego pomocnika, żeby nie wyszło na to, że jest taki super mocny. Poza tym jeszcze The Amazing Superman, czyli druga część Spider-Man, The Amazing Spider-Man, druga część Spider-Mana kosztuje 210 milionów dolarów, czyli jest to aktualnie najdroższy film w historii kina, tuż po tym jak Terminator 3 kosztował 200 milionów dolarów, a Titanic Camerona około 180, ale tam większość, to znaczy potem już część środków była jego, samego Camerona, założył nawet swój dom. To były ciekawostki, a teraz pora na 7 minut z agentem 007. Ci, którzy czekali do tak późna, doczekali się. Bond. James Bond. Właściwie to dzisiaj zapowiedź będzie dosyć krótka. Zastanawiałem się nad tym, jaki utwór dzisiaj wybrać do dzisiejszej audycji. I tak myślałem i w końcu stwierdziłem, że nawiązując jeszcze do Kill Bill Quentina Tarantino, to rozmawialiśmy po wyjściu z kina razem z całą naszą paczką na temat Umy Thurman, że ona ma taką niesamowitą twarz, że z jednej strony niby, no nie wiem, nie wydaje się jakąś taką typową gwiazdą, że jej twarz nie jest taka jakby strasznie, nie wiem, bodajże przyciągająca, ja nie chcę nikogo obrazić. Ale z drugiej strony powiedzieliśmy, że ma jakiś niesamowity wyraz twarzy, który w jakiś tam sposób przyciąga. A jedno jest pewne, kiedy ją się widzi w tym filmie, jest to zdecydowanie zabójczy widok. I dlatego dziś do kącika bondowego wybrałem piosenkę Duran Duran, A View to a Kill z tego właśnie filmu. I bez dłuższych farmazonów ta piosenka, a potem o jeszcze jednym filmie, który w naszej paczce zobaczyliśmy wspólnie.

Duran Duran, A View to a Kill, czyli zabójczy widok. W ten oto sposób powoli mój program dobiega do końca. Chciałem was poinformować, że już czeka tutaj Paweł Kubiak z muzyką drugiego planu i razem z nim jest zespół All Time Radio. Będą dla was grać swoją muzykę, ale nie tylko, także Echo Girl doczekałaś się już niedługo. A teraz na koniec mojego subiektywnego programu radiowego o tematyce filmowej, kolejna subiektywna prywata. Otóż bodajże mniej więcej 10 dni temu byliśmy razem z całą naszą paczką filmową na pokazie filmu Bad Boys 2. I jeśli chodzi, tak porównując go do Kill Bill, to po pierwsze było tam też sporo trupa, ale mniej krwawił, bo był sztywny od dłuższego czasu. Niektórych mogło to przyprawić o przymdlenie, ale z drugiej strony no, fabuła filmu tego wymagała. Jeśli chodzi o sam film, to prowadzony w szybkim tempie, można było się tego spodziewać, uważamy, wypowiadam się tu w imieniu całej naszej ekipy, że film był udaną kontynuacją, świetnie się na nim bawiliśmy, ponieważ było trochę śmiechu i trochę adrenaliny, a wychodząc z kina wszyscy nucili tą piosenkę, którą na początku filmu najpierw nucili Will Smith i Martin Lawrence. No w każdym razie właśnie tutaj oni wspominali, że zazwyczaj śpiewają refren. I tak akurat zrobili twórcy filmu, że podczas napisów końcowych można było usłyszeć piosenkę Inner Circle Bad Boys, które już za chwilę, po to, żebym ja mógł wyjść i nucić sobie tą piosenkę i dojść do reszty mojego gangu. Wam również tego życzę. Za tą godzinę dziękuję wam, Michał Giorew, i do usłyszenia za tydzień. A już za chwilę muzyka drugiego planu. A teraz bad boys, what you gonna do when they come for you? Właśnie tak trochę nieudacznie Martin Lawrence i Will Smith śpiewali sobie, pływając na tych materacach, i powoli operator ich wyciszał, a oni śpiewali i zachód słońca był coraz dalej i dalej, i słońce sobie zachodziło, a powoli...

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

krótkie osiołka, na którym Najświętsza Maria Panna uciekała z budynku.

darem ty chcą podlewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem,

widzisz, by bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka.

0: I tak jak to zwykle bywa, wszystko zaczęło się na studiach. Craig, say us please, from how long you make music together in Made in Poland?
1: As a band, I would say about 3 years, maybe four. I'm not sure, guys, sorry. About 3.5 years.
0: 3.5 years, so
1: yeah.
0: Quite long.
1: Yeah, quite long.
0: Okay.
1: But we've had a few member changes, so quite a few times we had to go back to the start again, and back to the start.
0: Mm-hmm.
1: But this is it now.
0: Craig powiedział nam, że muzykę razem tworzył już od 3-3,5 roku. Jednak w składzie trafiło się dosyć dużo zmian. No i niestety musieli zaczynać tak jakby od początku. Wszystko trzeba było zacząć na nowo. A my zapraszamy teraz na krótką przerwę
2: z Guns N' Roses.
0: Także słyszymy się za kilka minut.

Cześć, Wojtek Wojda, Farbenlere, pozdrawiam wszystkich wiernych słuchaczy waszej stacji.

0: Cześć, witamy Was ponownie po krótkiej przerwie. Z nami w studio jest Craig zespołu Made in Poland. No i dalej Kamil, zadawaj pytania.
1: Zadawać pytania. Jako, że Craig jest z nami sam, chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie jest reszta z członków zespołu. So Craig, where are the other guys from the band? Why they aren't here?
2: One of them is most definitely on the toilet. The other two? I think they're working. The bass player, Ori, he lives in Malbork. And the other two guys, Bua and Tom, they live in Tychew. And I live local, so...
1: Okay.
2: Convenient for me.
1: Craig, you said that's everything from the SD which you are going to create, which you created, was recorded on iPad. So maybe...
2: Not everything from this CD I gave you, but from the one of the songs that you saw on YouTube.
1: Yeah.
2: That was created on iPad only.
1: Tell us something more about that.
2: Oh, so we have a video on YouTube. It's a song called All the Time. And me and the two guys, Ori, he plays bass, and Bua, he's the second guitarist. He had the idea to just go round to his house one morning and just play around with the iPad. And so we decided to record this song, which we play anyway, but we decided to record it on everything on the iPad, also record the video on the iPad, and then we posted it on YouTube.
1: Right, nice. W trakcie przerwy muzycznej rozmawialiśmy z Craigiem o tym, że utwory, które można zobaczyć na YouTubie, zarówno teledyski, jak i sama muzyka, były nagrywane za pomocą iPada. Wymyślili oni wraz z Orim, z basistą zespołu, który znajduje się teraz w Malborku i niestety nie mógł do nas dotrzeć, a pozostała część chłopaków z zespołu jest w pracy, zapomniałem o tym powiedzieć, przepraszam. I wracając do tego, że nagrali wszystko na iPadach, wymyślili sobie, że zrobią sobie taką próbę, w trakcie której postanowili, że mogą zarejestrować utwory, które siedzą im w głowie właśnie za pomocą tego urządzenia, więc zarówno gitary basowe, jak i zwykłe gitary, wszystko zostało zarejestrowane iPadem. Technologia idzie do przodu, nie uważasz, Lucy? Takie przenośne studio nagraniowe, to niedługo okaże się, że zamiast całej konsolety i komputera i wszystkiego dostaniemy od polibudy iPada i będziemy realizować audycję za pomocą iPada.
0: Okay, Craig.
2: It's the future.
0: Yeah. Yeah. Okay, Craig, I have one simple question.
2: Okay.
0: Do you speak Polish?
2: Troszeczkę.
1: Troszeczkę.
0: Wow.
2: Mieszkam w Gdańsku za 9 lat, ale generalnie ja mówię po angielsku cały dzień, bo jestem lektorze angielski. No, pracuję, mówię po angielsku i w domu ja mówię po angielsku, bo mam dzieci i bez sensu, kiedy ja mówię po polsku do moich dzieci.
1: Tak, to kwestia niezrozumienia.
2: So, that's why.
0: Okej.
1: Okej.
0: No to zapraszamy na malutką kolejną przerwę.
1: Jeden utworek dla Was.
0: Z Pinkstinem i za chwilę wracamy.

0: Wracamy po kolejnej przerwie z małymi problemami technicznymi. Jak zawsze u nas to nic nowego.
1: Miałaś nie mówić na antenie o problemach technicznych.
0: Dobrze, nie miałam mówić na antenie.
1: Potem znowu naczelny będzie nas ganiał.
0: Naczelny nas nawet prawdopodobnie nie słucha. Miejmy nadzieję.
1: Tak, a potem na spotkaniu będzie.
0: Pozdrawiamy naczelnego, jeśli jednak mu się omsknął palec i słucha nas przypadkiem.
1: Miejmy nadzieję, że jednak się tak poczuwa w obowiązku, żeby od czasu do czasu zobaczyć, co tam się dzieje z jego podopiecznymi.
0: No, mam taką nadzieję, żeby potem nie wypominał, że nic nie robimy. Dobra, nie zostawiając Craiga.
1: Dokładnie. Craig powiedział nam, że grają koncert i chciałby was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na ten koncert. So, Craig, please invite everyone.
2: Zapraszam do kwadratowe dziewiątka marcu?
1: 9 marca.
2: 19th of March.
1: Oh, so how long did you going to play

0: 15. Jednak Krek nie wie, czy są zespołem pierwszym, ostatnim, także musicie to śledzić wszystko na Facebooku Kwadratowej.
1: A przepraszam, 19.
0: 19.
2: Tak,
0: okej. Okay. Okej, okay. Czyli zapraszamy wszystkich 19 marca.
1: Sorry, not 9th.
0: Drobne.
1: 19. Drobne. I just had an SMS saying not the 9th.
0: Not the 9th. Okej. Okay. Krek, powiedz nam, czy język polski sprawia ci wiele problemów, czy jest trudny dla ciebie?
1: Bardzo. Ja chiński.
0: Ja chiński. No, takiego porównania jeszcze nie słyszeliśmy.
1: A to jest... Generalnie jest gramatyka, jest bardzo trudno.
0: Jest... No tak, tak.
1: Nie wiem,
0: mamy,
1: jest.
0: Mamy tego dosyć sporo. Ale bardzo dobrze ci idzie. Musimy to przyznać.
1: Mój... dyrektor od mój szkoła, ona mówi, kiedy ty mówisz po polsku, twój IQ jest bardzo... She said, when I speak Polish, my IQ drops a lot.
0: Yeah. But I think it's not by IQ, it's just by words and this barrier. Pani dyrektor ze szkoły, w której Krek pracuje, Krek, tak jak nam powiedział, jest lektorem języka angielskiego, powiedziałam ostatnio, że kiedy on zaczyna mówić po polsku, jego IQ bardzo mocno spada. No, my uważamy, że to bardzo mocno spada. No, my uważamy, że to nie jest kwestia IQ, że to jest po prostu kwestia bariery językowej. I trzeba przyznać, że wszyscy wiemy o tym, że polski to jest chyba jeden z najtrudniejszych języków, jakie do tej pory świat wymyślił.
3: That's so I can say when I speak English, my IQ drops.
1: Oh, your English is much better than my Polish.
3: No.
1: The one thing I can say, which I do find easy with Polish, is that you write how it is. You say how it. You read it as it's written, and you write as it is spoken. There's no two ways to say r. It's r. Whereas in English, sometimes. You can read a word in many different ways, the different letters.
0: Krek pochwalił nasz język za to, że mówimy tak, jak piszemy i nie mamy jakichś wielu sposobów na wymawianie na przykład litery R, która w języku angielskim może być, jak wszyscy wiemy, odczytywana różnorako w zależności od tego, gdzie się pojawi. Lucy, a powiedz mi tak teraz jeszcze, abstrahując od tego, dlaczego uważasz, że twój angielski jest kiepskim angielskim?
3: Bo ja w swoim angielskim mam taką pewną barierę i...
0: To bariera Kuźnicka?
3: Nie, to nie jest bariera Kuźnicka, to jest taka bariera przed wysławianiem się. Ja wszystko rozumiem, co się do mnie mówi,
1: ale... A popiwo też?
0: Tak, to prawda. Po alkoholu chyba mówimy dużo lepiej,
3: lepiej.
0: Po angielsku. No ale niestety w studio musimy być trzeźwi, zachowywać pozory.
3: No niestety. No jest taka bariera, która no, nie pozwala mi powiedzieć tego, co chcę. Niestety. I potem się tak zamykam. No to jest ciężkie, ale do wyrobienia oczywiście. Ćwiczyć trzeba i
0: Krek,
3: rozmawiać.
0: Wracając do zespołu Made in Poland, powiedz nam, jakie macie plany na najbliższy czas.
1: The plan is to play as many concerts as possible and also to record because the EP that we have currently only has 3 songs on, but of course we have a lot more songs. So the plan is to record. We haven't decided yet if we should just record a very good demo, or invest more money and have a not more professional, because the very good demo is professional.
0: Yeah.
1: But yeah, generally we plan to record the rest of our songs in the upcoming weeks or months.
0: Oh, very nice. We're waiting for it.
1: Me too.
0: Krek powiedział nam, że wraz z zespołem zamierzają grać tyle koncertów, ile tylko się uda. Także śledźcie ich Facebooka i zasilajcie szeregi widowni, bo naprawdę warto. I dodatkowo zamierzają nagrać jeszcze płytę, tylko nie wiedzą, czy będzie to po prostu większe demo zawierające więcej piosenek, bo to, które mamy w studio i to, które do tej pory chłopaki wypuścili, ma na krążku 3 kawałki. Bardzo dobre kawałki, jednak tak jak rozmawialiśmy z Kregiem w trakcie przerwy, nie oddają one prawdziwego charakteru zespołu. Nie można określić zespołu po tych trzech kawałkach. Trzeba śledzić to na YouTubie, trzeba

0: chodzić na koncerty przede wszystkim. Ja do tego bardzo mocno zakręcam. 19 marca. Koncert w Kwadratowej. Przypominamy jeszcze raz. Mamy nadzieję, że chłopakom jak najbardziej się uda nagrać takie CD, bo czekamy. I zachęcamy Was do tego, żeby wspierać zespół Made in Poland. A my ze swojej strony mamy dla Was płyty do rozdania, które Craig przyniósł. Śledźcie naszego Facebooka, po audycji pojawi się tam pytanie. I już w przyszłym tygodniu wyłonimy jednego zwycięzcę, który odpowiadając na to pytanie będzie miał szansę otrzymać świeży materiał od zespołu Made in Poland.
1: Dokładnie. A tymczasem
0: krótka przerwa
1: z The Cooks i Nate.

0: Witamy Was po kolejnej przerwie. Kawałek, który przed chwilą mieliście okazję słyszeć, to właśnie był kawałek zespołu Medium Poland. Boże, język mi się dzisiaj łamie, to jest straszne.
1: To dlatego, że jesteś trzeźwa, wiesz?
0: Pewnie tak.
1: Ja Ci mówię. Tak, walk on by. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mnie osobiście bardzo, bardzo podchodzą kawałki zespołu Medium Poland. Zagościmy na mojej playliście. Nie tylko radiowej, bo i domowej, także mam nadzieję, że jak chłopaki wydadzą płytę, uda mi się tą płytę dość szybko nabyć i będę mógł sobie w swoim rzęcholocie jeździć i sobie słuchać, bo tam to wszystko brzmi najlepiej.
0: Dokładnie.
1: Craig, the last question for you. Please tell us, the music is your only hobby or you do something more except that? Maybe some kind of sport?
2: Hobby. Generally, yeah, music, but I like football. I'm from Liverpool, so my team is Liverpool. But I don't have time to play anymore, but when I lived in Liverpool, I played every week.
1: Yeah, so you are in the Liverpool team or just...
2: Yeah, Steven Gerrard's my brother.
1: Yeah, okay.
2: No, just some local, you know, local teams. But generally it's music.
1: I think in England the culture of football is much better than in Poland.
2: You said that, not me.
1: But I really like all these songs which are on football matches.
2: Ah, sung at the matches, yeah.
1: Yeah, exactly. They're great kind of music. Craig powiedział nam, że pochodzi z Liverpoolu. Jak wiadomo, Anglia, Liverpool, piłka nożna jest tam bardzo na bardzo wysokim poziomie. No i kult tej piłki nożnej też jest na bardzo wysokim poziomie. I poza muzyką Craig uwielbia futbol i grał sobie w lokalnym zespole tam w Liverpoolu. Mówi, że to nie była żadna młodzieżówka Liverpoolu, ale że grał i niestety nie ma już na to czasu. Moi drodzy, bardzo miło było nam z Wami spędzić tą godzinkę tutaj. Niestety dzisiaj musimy skończyć troszeczkę szybciej. Mamy nadzieję, że będziecie z nami za tydzień we wtorek.
0: No i przy okazji zapraszamy jeszcze raz do Kwadratowej 19 marca.
1: 19 marca, godzina 19, zespół Medium Poland wystąpi przed Wami. Polecamy, naprawdę warto.
0: I jeszcze jedno, zapraszamy do lajkowania fanpage'a na Facebooku.
1: Tak, i zapraszamy do śledzenia konkursu, który
0: pojawi
1: się.
0: Ale nie tylko naszego, bo zespołu Medium Poland.
1: No tak.
0: No, żeby nie było.
1: A to jest chyba oczywiste. No jak jest dobry zespół, to trzeba go wspierać.
0: Oczywiście.
2: YouTube też.
1: Craig ma dla nas wszystkich na koniec jeszcze kilka słów. Craig, please.
2: I'm Craig from Medium Poland and you're listening to Radio SAR.
1: Thank you. So, Craig, thanks that you are here with us in the studio.
2: You're welcome.
1: We hope that your new CD will be with us in a few weeks, maybe.
2: Hopefully.
1: Just it. Okay, we're waiting. Thank you.
2: Thank you. Thanks for having me.
1: A z Wami wszystkimi słyszymy się już we wtorek, za tydzień od 19:30.
0: Do usłyszenia.

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni, jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludzi.

zazdrośnicy daremnie chcą podlewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

potrafi określić upojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

Może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: le bonheur pourrais y trouver.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem